0: SK2 Toruń.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek w Toruniu. Rozpoczynamy dzień w okolicach 11 stopni. Od rana w Toruniu mgliście, także kierowcy zachowajcie wyjątkową ostrożność, bo miejscami może być niezbyt przyjemnie, jeśli chodzi o przejazd przez miasto. Dziś przyjemnie, jeśli chodzi o pogodę, do 20 stopni. Trochę chmur nad Toruniem w ciągu dnia, ale jeszcze dziś bez opadów. Ciśnienie w Toruniu dość mocno w dół.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
5: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
4: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
6: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
7: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
4: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
2: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym, zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: No to jest, wiesz, dzisiaj już jest jakby nie patrzeć 7, nie?
10: No, a już rachunki popłacone.
11: Rachunki popłacone.
10: Nie ma nic!
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O!
10: No, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście, że
10: no,
11: tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
13: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwszy...

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cie.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwy nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy.
1: To jest
0: już
1: pierwsza
0: o tym.
1: Sprawa, po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale tak nie o tym teraz. Będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8:00, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 6:09 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tynk ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny...
1: No to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie.
0: No.
1: Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy prysznic, później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później z remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. No, ja mówię, jak byłem ja mały. Jak
1: czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie, to i to. A u mnie w domu wanna, tak.
1: No
0: ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo rozumiem. Więcej miejsca w łazience by było.
1: Znaczy on mniej miejsca
0: ja
1: zajmuje.
0: Ja nigdy się nie kładę do wanny, ja zawsze się kąpię, prysznic biorę.
1: No właśnie to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, powiedzmy, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie, prawda?
0: Czyli się
1: gdybym chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: To pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Zawróćmy. Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny. W 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś... Nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: No ja na... Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej.
1: No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Jak w tę stronę byś chciał, to ja mam. Ja bym na przykład... Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją...
2: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie...
1: To po co ci ta wanna?
0: No, cicho. Ogólnie przed redukcją to mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: A, myślałem, że cebulowych, bo to się można później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze, a co ty i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana, 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie do swojej dyspozycji, moi drodzy.
0: Co z niej zjeść?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa.
1: Tam czyli jest, nie kozakiem.
0: Cicho, cicho, cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka. Ogóreczek, tak. Cebulka.
2: Tak. Dobra. Mogą być kaparki.
0: Kaparki, mhm. O, proszę no. Bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, no. Z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
1: Woda.
0: Woda.
2: Woda. Woda. Tak, woda. Bez, to bez... dobry pomysł.
1: Tak. No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. Ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, dobrej jakości jarząbku. Tu Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy masz pewność, że jest świeże, że jest zdrowe, dobre, pożywne.
2: Zdrowe. Tak, zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I tak. Ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samo tak. Zrobionym, że sam
1: Ty mnie źle zrozumiałeś, no. Bo ja nie to, że nie lubię. Bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
2: Ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: Otóż to, Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
1: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomor też nie lubię.
2: Nie, dorosły człowiek, a nie.
1: Ale dobra, no wchodzi... Nie. Ale posłuchaj, mielisz świnie i nie podgrzewasz jej, nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w tatarze bardzo często wołowe.
1: No dobrze, no to tak, mielisz woła i nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
0: No dobre jest. No nie próbowałeś,
2: mięsko.
0: To nie wiesz. Naprawdę.
2: Mięsko.
0: Musisz,
2: a nasi przodkowie... A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
0: Jak jedli?
2: Hello?
0: No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
2: I to jest argument.
0: No.
1: Czuję, że mnie zaraz
0: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram pięknie. Cała wanna tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK2 lecą do ciebie serdecznie, Madziu, pozdrawiamy i smacznego. W takim razie, a my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie. SK.

0: miał coś wspólnego.
1: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie oskarżył po francuski, savoir.
1: W Paryżu.
2: Znaczy, tak.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
11: I po reklamie.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Toruńskie termometry dziś wskażą nam do 19 stopni, no ale zanim to, no to przygotujmy się na poranne mgły w Toruniu, no i poranny chłód. Także coś cieplejszego z rana warto ze sobą zabrać. W ciągu dnia słońce powinno nas trochę dogrzewać, choć to raz na jakiś czas może schować nam się nad chmurami, których nad Toruniem może pojawić się całkiem sporo. Niestety nisko na barometrach, więc kawą o tej porze jak najbardziej będzie można się podratować.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej dwie osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do siódmej. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18 lat.
1: W 2008 nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiS-u zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie. Od 7 miesięcy nie można mu wręczyć wypowiedzenia, bo zachorował. Już pół roku chorobowe wypłaca mu ZUS, czyli my wszyscy. Pisała o tym Rzeczpospolita 7 października 2008 roku. Ja tylko podkreślę, 18 tysięcy złotych miesięcznie, a to był 2008 rok. Ile to było pieniędzy na tamten czas?
1: Żeby zarabiać taką kasę na chorobowym, to trzeba mieć jednak zdrowie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa werbel, stopa werbel. Lubię, lubię Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jesteś
1: nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żołąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagra na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową, no to jak się obracasz w prawo, w lewo, no to, to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi, w którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: No. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268 26 26 26 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: Stuwa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się w SC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
1: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarniecie stówkę, to też nic nie stanie.
0: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Jedźmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 6 stopni, więc spadki. No ale w ciągu dnia myślę, że narzekać nie będziemy. Zobaczymy maksymalnie do 19. Jeszcze miejscami w Toruniu mgliście, także kierowcy, jedźcie ostrożnie. Tym bardziej, że utrudnień na toruńskich ulicach powoli nam przybywa. Na pewno więcej samochodów do zauważenia w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Kościuszki czy Skłodowskiej Kili. Postoimy też na przecięciu Olimpijskiej i Olsztyńskiej.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
19: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
20: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
19: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
21: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
19: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce hodowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
1: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
19: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK2 Sport.
19: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść...
25: Bo
24: kradną, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia-wandzia znowu nie działa.
25: Windzia-wandzia nie działa?
24: Nie działa.
25: I co, po schodach?
24: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o Wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie?
25: Przyuważ, z kim fruwasz, Wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
23: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
25: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
24: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem.

0: Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych szans.
1: Absolutnie.
0: Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli
0: nazywa.
1: Chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, wygrywa. Zostaje misiem roku. No.
0: I misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Czy Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak, tak. No, no, jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai. Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i to co widzisz, no?
1: Widzę, że ma duży nadbagaż, no.
2: SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane.

0: My też mamy taki dźwięk, woohoo! Jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: woohoo! A jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu. Ściemnia się w Radiu SK2. Czy będzie woohoo, czy buu, to okaże się już za chwil parę. Paweł z nami, dzień dobry.
2: Siemaneczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie jest ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje. Też,
1: dobrze,
0: tak,
1: się nazywasz, no?
0: Też tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
2: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty.
1: Tak, gotowy?
2: Tak jest.
1: No to dobrze, to ja, Jarząbek, mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
2: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda.
1: Drugi, ten...
0: A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
1: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema.
1: Paweł.
0: Naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
1: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji o miano największego polskiego wieszcza. Panowie się po prostu nie lubili.
0: To największym poetą był.
1: No, Mickiewicz
0: gdzieś tam
1: Słowacki.
0: W Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować, oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
1: Oczywiście,
0: do tego
1: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już w naszej zabawie brali.
1: Się nie udało, a no. Może się udało i są drugą stówę.
0: Tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sprzątanie nie musi być udręką.
4: Tuden
3: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Toruńskie termometry dziś do 19 stopni, no i jeszcze poranny chłód nam towarzyszy, ale towarzyszą nam też utrudnienia na toruńskich ulicach. Coraz więcej samochodów w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego, tam na pewno ten czas przejazdu nam się nieco wydłuży. To samo przez szosę chełmińską, polną, grudziącką, Kościuszki, Żółkiewskiego, Skłodowskiej, Kiri. Postoimy także na skrzyżowaniu Olimpijskiej i Olsztyńskiej. Ciśnienie w Toruniu dość niskie, więc kawą można się podratować.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Władimir.

0: Załęski.
1: Будь ласка,
0: дуже вас прошу, уважайте і дбайте о себе, реагуйте на алерми przeciwrakietowe. В місцях атаку триває акція рятункова. Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: To pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże,
1: to ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie, to my je przypominamy, co się działo, o czym pisano. To jest kącik odkurzający, gdzie odświeżamy newsy sprzed lat, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Nic bardziej błędnego niż twierdzenie, że Polki nie chcą rodzić dzieci. One rodzą, ale na Zachodzie. Gdyby robiły to w Polsce, nie mielibyśmy kryzysu populacyjnego.
1: W Norwegii i Wielkiej Brytanii Polki zajmują pierwsze miejsce na liście rodzących imigrantek, w Niemczech zajmują drugie miejsce po Turczynkach. To efekt hojnej polityki prorodzinnej w tych krajach, dającej poczucie bezpieczeństwa, pisał dziennik Gazeta Prawda 7 października 2014 roku.
0: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS.
1: Tak.
0: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak, jedźcie na pierwszą, lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem wam. SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. No, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A nie,
0: jak
1: nie zapałki, to krót, do końca no. I potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: tak,
1: mogą
0: które mogą się przytrafić, prawda? Depresja.
1: ADHD.
0: ADHD, prawda? Samotność, wykluczenie. No.
1: Otyłość.
0: Otyłość, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się dowiedziałam, że stoliczek się sam nie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, to tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni? A jak wychodził spod prysznica, to się owijał ręcznikiem? SK2

0: Ma. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne, czy ciemne, połysk, czy mat, podtynk, czy nadtynk, wanna, czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Taka pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
3: Marta Łazarska, poranek w Toruniu trochę jak z horroru. Mam nadzieję, że trochę więcej słońca przynajmniej u nas muzycznie na 96,7 FM w Toruniu, ale spokojnie, to nad miastem też się pojawi. Zobaczymy maksymalnie do 19 stopni. Trochę chmur nad Toruniem też nas czeka. Coś ciepłego jeszcze z rana trzeba ze sobą zabrać. Teraz przydadzą się pokłady cierpliwości, bo przejazd przez Toruń z utrudnieniami, nie tylko przez mgłę. Uważajcie przy moście Piłsudskiego oraz w okolicach Dworca Wschodniego.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
4: Minęła 8 News SK2 Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
5: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
4: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami. Według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
6: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
7: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
6: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
7: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
6: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
4: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
8: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
4: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Co wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale czy dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
11: Co prawda reprezentacji umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
10: A nie 8?
11: 8?
10: Czy 6?

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą, witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: sam
1: ekranie.
0: Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. SK2.

0: A właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Ależ dzisiaj będzie meczycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź, Warszawa, Warszawa, Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
5: Cześć.
6: Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
6: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
4: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zaraz zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
4: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
4: Roślina.
5: Zawilec.
4: Kolor.
5: Zielony.
4: Zawód.
5: Zoolog.
4: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział Zafira Opel.
4: Ja bym powiedział Zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra, a ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
4: Ile razy
0: mi się to kojarzy z jakimś wężem.
4: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami
4: że się
0: wyobraźni,
4: zabija, tak?
0: Że przez no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
4: nie,
0: w lesie.
4: No jest zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może
4: dobra,
0: być. Zobaczymy,
4: szóstkę.
0: Zobaczymy. Paulina Warszawa, prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
4: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
4: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centro prawica?
4: No dobra, nie ma ważne, nie ma na razie.
0: Zatrzymały się na literze P. P jak papa. P jak papa, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Portugalia.
0: Miasto.
7: Poznań.
0: Tytuł filmu.
7: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
7: Paulina.
0: Roślina.
7: Pieprz.
0: Potrawa.
7: Pizza.
0: Zawód.
7: Piekarz.
0: Samochód.
7: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie to znana osoba.
4: Drogie panie, no co wy z tymi samochodami? No,
0: Polonez mógł też być tak.
4: Jakby Pontiak, tak
0: miał, no. Jaki, jak to ty powiedziałeś?
4: Pontiak.
0: Pontiak?
4: No, okej. Okay. No, a co?
0: No nie wiem, co to jest Pontiak.
4: No to se sprawdź.
0: Tak?
4: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
4: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli ja, 8,
4: tutaj,
0: tak?
4: Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
4: można
0: derby,
4: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
4: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
7: Jest!
0: Prezent marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi, piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam was.
0: Wszystkiego dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Myslowic. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: W podkrakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać, droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie? SK2

0: Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Niebo nad Toruniem w ciągu dnia na szczęście nam się wypogodzi. Zobaczymy maksymalnie do 19 stopni. No i mimo wszystko przyjemna środa przed nami. To słońce raz na jakiś czas może schować nam się za chmurami, no ale myślę, że możemy liczyć na to, że ta temperatura odczuwalna będzie delikatnie wyższa. Niższe za to ciśnienie i w ciągu dnia te spadki na pewno na naszym samopoczuciu w Toruniu się odbiją. Także kawą jak najbardziej można się podratować.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
19: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja ryzyko związane z doniesieniami o dżumie. W Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.

28,5 minuty do godziny 9, a już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pełną.
1: Pełną.
0: Dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No ale tutaj już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie.
0: Uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyśleć.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tym, z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Mam dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?
3: No jednoroczek, drugie 7 lat.
1: Roczek to jeszcze
0: bez. Ja mam jeszcze młodsze. Ale poczekaj, ja mam roczek i pięciolatka.
1: A to roczek to już jeszcze bezzębny, nie?
3: Nie, już ma dużo zębów.
0: No mój roczniak dopiero mu wychodzą. No to różnie.
1: Nie pogardziłby takim kotletem schabowym? Czy to się dzieciom nie daje? Nie wiem, nie pamiętam już.
3: Na razie to najbardziej jej smakuje spaghetti. Ale w sumie obu najbardziej smakuje spaghetti.
0: No, sam makaron bez sosu, nie? Najlepiej.
3: Ale mięsko najlepiej wchodzi.
1: Mięsko,
0: no,
1: widzisz?
0: No właśnie, czyli jednak. Ale tatuś za schabowym tęskni, bo nie ma czasu klepać. Ale rosołek chyba się pojawia, co? Jak dwójkę małych macie.
3: No, rosołek musi się pojawić.
1: Z zielonym czy bez?
3: Bez
1: zielonego.
3: Z marchewką, ale bez zielonego.
0: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
1: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: I to jedzie wszystko? Posłuchaj, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
3: No na pewno.
0: Ale
3: no.
0: Z kim zostawicie dzieci?
1: Znajdzie
3: kogoś
1: się.
3: Kogoś trzeba będzie znaleźć.
0: Dobra. Wykombinujesz, będziesz, tak?
1: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
0: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
1: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
3: Dzięki, super,
0: No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem. Ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wejściówkę na
1: Idę dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego, znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu, tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: Ósmy?
1: Tak.
0: To z ósmy?
1: Ale sprawa dotyczyła 5.
0: A, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką?
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło, dziś już sprawy nie ma, przeminęła z wiatrem.

0: Halo, ja Jarząbek, wzywam cię Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia w sumie.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy, bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali tak w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nas słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: A, to dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Jeszcze dziś będziemy mogli nacieszyć się 19 stopniami w Toruniu. No i przygotujmy się na to, że słońce raz na jakiś czas będzie chowało nam się za chmurami. Jeszcze cieplej we czwartek, przynajmniej przyjemnie w tej pierwszej części dnia, bo pod wieczór zaczyna nam się już seria deszczowa w Toruniu, która potrwa tak naprawdę do końca tego tygodnia. No i od piątku wyraźne spadki na toruńskich termometrach. Do niedzieli włącznie 13-14 stopni w Toruniu.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
15: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
14: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
14: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
17: No w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykanom
0: Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwajewicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
14: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
17: SK2 News, Toruń.
13: Marta Łazarska, kolejne zmiany w ruchu na Kościuszki w Toruniu już od jutra. Jezdnia południowa będzie zamknięta.
18: Obowiązywał będzie całkowity zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem dojazdów do posesji.
13: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu. Przez Kościuszki nie pojadą również autobusy. Toruński ZUS zaprasza seniorów na bezpłatne spotkania. W sobotę w SP numer 12 będzie mowa o świadczeniach, a 16 października przy Wyszyńskiego 7 o dezinformacji i fake newsach. W planie też porady i konsultacje.
19: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają rady. Ania poradziła, że jakoś na sucho.
14: Może tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem chociaż.
19: Gdzie ja tu pędzelek znajdę, kochana. Będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina van Dessel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
20: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
19: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Kleo, za krokiem krok.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Edyta Górnia i jej dotyk. Dotyk kakao to ja miałam na swoich białych spodniach, a wy na radiowym Messengerze doradzacie mi, co mam zrobić, jak żyć i jak tego się w ogóle pozbyć. No więc tak, Basia napisała, że najlepiej to by było to na sucho jakoś tak zdmuchnąć. Nie da rady, bo już za bardzo jest głęboko w tych spodniach. A Katarzyna napisała, żeby to zaprać szarym mydłem. I to jest, myślę, że dobry pomysł, tylko skąd ja tu wezmę szare mydło? Ale przejdę się, poszukam, może ktoś przez przypadek ma. I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę pokolorować tę polską, szarą rzeczywistość. I po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru? Posłuchajmy.

0: PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. A ciekawość potrafi zrobić swoje. I tutaj, cytując klasyka, afera aferą, ale hajs musi się zgadzać. Jemu na pewno wyjdzie to na plus.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10:00 muzycznie na start Messiah, T-Love i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Mgła w Toruniu będzie nam w najbliższym czasie odpuszczała i bardzo dobrze, bo przyda nam się więcej tego słońca nad Toruniem, a to dziś w planach. W planach też do zobaczenia 19 stopni na toruńskich termometrach. Na to jeszcze chwilkę musimy poczekać. Teraz jesteśmy w okolicach stopni 11. No i słońce znika nam z Torunia coraz szybciej. Dziś zajdzie nam o 18.09 dokładnie. W drugiej części dnia przygotujmy się w Toruniu na to, że nieco mocniej nam zawieje.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 10:00, News SK2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
11: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
0: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
1: SK2 News, Toruń.
10: Marta Łazerska, w sobotę i w niedzielę ćwiczenia wojskowe niedaleko Torunia. Prowadzone będą w okolicach Odolionu przez 84. Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu krajowej 91 oraz A1. Dwór Artusa w Toruniu przechodzi remont. Nasza reporterka sprawdziła, co tam się dzieje obecnie.
13: Wymiana dachu nad kafeterią. Trzeba zdemontować szyby ze starego dachu i zamontować nowe.
10: Mówiła dyrektorka Dorota Płoska-Grzybowska. Remont ma zakończyć się w przyszłym roku i wchodzi w skład projektu 7 cudów Torunia.
14: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
0: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
14: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem, to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
0: Może spróbuję.
14: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Ach, ale to jest ładny numer, Sumptuastic za jeden uśmiech twój, idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie. Kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy, a jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj. SK2. A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym Messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła wam wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę. SK2.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Niebo nad miastem jest dzisiaj mocno zachmurzone, choć słońce próbuje nam się tutaj przebijać z tych chmur. Na toruńskich termometrach mamy niecałe 12 stopni. Maksymalnie zobaczymy do 10.

0: Ciśnienia w Toruniu również utrzymuje się w normie, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
4: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
3: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
5: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport. Na raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
3: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
6: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
3: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
7: SK2 News, Toruń.
8: Renata Krudzińska. Jak powinna wyglądać okolica stawu przy Poznańskiej w Toruniu? O tym mogą zadecydować mieszkańcy podczas konsultacji. Spotkanie w tej sprawie 15 października o 16 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym. Weekend cudów w połowie grudnia. Jednak już teraz Szlachetna Paczka w Toruniu poszukuje wolontariuszy.
9: Zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
8: Mówiła Ewelina Jagiełka, liderka rejonu Toruń Staromiejskie. Więcej na szlachetnapaczka.pl.
10: Teraz będzie pytanie z cyklu trudne.
3: Tak, słucham.
10: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
3: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie po pojutrze mamy piątek.
10: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam, środę po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
11: No to gramy.
12: 10 hitów.
11: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
10: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

bardzo taki pozytywny numer, Baim, Ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł jest taki przewrotny, dlatego że Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpał z krajów położonych na południe od Polski, ale również chodzi tutaj o południe jako taki moment dnia, kiedy słońce jest najwyżej. I żeby czerpać z tego momentu. I słuchajcie, my byliśmy na premierze tej płyty, bo Dawid zorganizował spotkanie z fanami w Złotych Tarasach. I co tam się działo? Było taki tłum po prostu fanów. I Dawid, który z cierpliwością podchodził do każdego, był mega kochany. A jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Byliśmy, widzieliśmy i nawet z Dawidem udało nam się porozmawiać. Naprawdę wyjątkowa osoba i naprawdę wyjątkowy album. Naprawdę. Polecam.

W większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley Mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane Harleyem.

0: To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam. A teraz proszę bardzo. Okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, tacy sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12. Obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowic, Mysłowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto moto.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Coraz więcej słońca pojawia się nam na Toruń.

0: także poziom ciśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
3: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
2: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę. Na jednym z przejść dla pieszych śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
4: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
5: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
6: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
7: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
2: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
8: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
2: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
9: SK2 News, Toruń.
10: Renata Grudzińska. Sezon na grzybobranie trwa. Toruński Sanepid przypomina, że zebrane okazy można bezpłatnie skonsultować z grzyboznawcą. Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w punktach przy szosie Bydgoskiej oraz ulicy Kopernika. Wizytę najlepiej umówić telefonicznie. Toruńską odnowę czeka remont, mówi dyrektor Roman Tondel.
11: Modernizacji zarówno holu i wejścia do obiektu, jak też i części garderób.
10: Jak dodaje, w nadchodzącym czasie zniknie Galeria 011, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów.
12: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
13: No słucham.
12: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
13: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest za gorąco.
12: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo
13: no,
12: coś.
13: No nie o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest.
12: No dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania.
14: No to

0: Nosem wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniałem się od tuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5:50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8:00. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10:00, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10:00 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8:00 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze. No to Bari, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
1: No,
2: czy odwrotnie zrobić?
1: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10:00, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że... Nosel wkręca.

0: Mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawia mnie jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: 18 stopni pokazują nam już toruńskie termometry. Ta wartość może nieznacznie jeszcze wzrosnąć, przekonują toruńscy synoptycy. Środa w Toruniu mija nam pod znakiem słońca, choć kilka chmur na toruńskim niebie również się znajdzie. Poziom ciśnienia utrzymuje się dzisiaj w normie. W kolejnych dniach może się to już zmienić.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
3: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
4: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
3: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
4: Tak, to jest uczeń tej placówki.
3: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
5: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
3: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
2: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł i 83 grosze, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7 zł i 74 grosze. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
6: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
2: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
7: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
8: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
9: A wojska amerykańskie?
8: Niech przyjadą, niech nas bronią.
2: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagon i japoński naukowiec Kenzo Sohai.
10: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
2: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
11: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska, Twoje życie, Twój wybór, czyli Toruń rozmawia z młodymi na temat uzależnień. Z jakimi problemami zmagają się na co dzień?
12: To nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, to również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania destrukcyjne.
11: Mówi organizatorka Monika Bartlińska ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Jesienne spacery z toruńskim PTTK. W sobotę na mieszkańców czeka ponad 20-kilometrowa wędrówka z Wagańca do Ciechocinka. Wszystkie szczegóły sprawdzicie na torun.pl.
13: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego, może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim i z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
14: 10 najlepszych polskich hitów.
15: Jeden po drugim.
14: Dneska 2.
13: To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
16: Zapraszamy!

0: pora na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Manx w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na księżycu, ale na słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Jak silny rozbłysk na słońcu, no to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: To teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilińskim i Skają w SK2 w wehikule czasu.
1: SK2 wehikuł czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia, muzyka, tekst napisany w nocy, w 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu, lata 80. Złota płyta za singiel. To co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.
2: Się od

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż dwie osoby.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: rezerwer, który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14 w ST2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
12: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Poranek był dzisiaj pochmurny, ale już teraz na toruńskim niebie mamy naprawdę dużą dawkę słońca. Nacieszymy się nim do godziny 18.09. Na toruńskich termometrach wartość maksymalna zapowiadana na dziś przez synoptyków, czyli 19 stopni. Jutro czeka nas nieco więcej, maksymalnie do 20. Poranek może być jednak chłodny, a w ciągu dnia przydadzą się nam parasolki. Czwartek w Toruniu zapowiada się deszczowy. No i niestety nie będzie to koniec deszczowej aury. Zostanie z nami także w weekend.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz, nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
20: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
21: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
20: Tak, to jest uczeń tej placówki.
19: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4. W Ostrowieckim, w Ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u. Ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
1: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
19: A w całości za projektem ma głosować rządowa koalicja.
16: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
19: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. Trzy osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
22: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
19: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
23: SK2 News, Toruń.
24: Renata Grudzińska. Trwają poszukiwania 46-latka. Mężczyzna wyszedł w poniedziałek wieczorem z domu w Czarnym Błocie pod Toruniem i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Jeżeli macie informacje na temat zaginionego, możecie zgłaszać się na 112 lub bezpośrednio do komisariatu w Chełmży. Więcej o tym na sk.pl. Toruńscy studenci mogą już składać wnioski o miejskie stypendia. Do wyboru są 2 świadczenia dla osób rozpoczynających studia i dla studentów z osiągnięciami. Więcej szczegółów na stronie miejskiej torun.pl.
25: Mówiłem dzisiaj o tym, że 2 osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
26: To razem 12.
25: Nie no, 10 i 10.
26: Ale 2 szóstki.
25: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10, o kasę, to jest aż 20
26: podatek.
25: Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
25: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, West 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie. Sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie, West 2. Hej, hej.

0: lat.
1: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
2: SK2.
1: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajmy!

0: Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. To ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka. Jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie według was jest najbardziej polskie i napisać, dlaczego to ty chcesz przeżyć z nami gastroświęto. I tak zrobili Judyta, Norbert, Dorota, Aneta. Dzisiaj dołączył też do naszego eskowego stołu Dominik. I tak jak oni, również i wy możecie dostać od nas 5 stówek kieszonkowego, nocleg w hotelu, w którym poczujecie się jak prawdziwa gwiazda. A wszystko zaczniemy wspólną imprezą na Stadionie Narodowym 7 listopada. To co? Dacie się skusić? sk2.pl?
1: SK2.
0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Capral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: L. Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
1: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
0: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
1: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
0: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
1: Zdecydowanie tak.
0: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
8: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarcie.

0: wcale nie taki spokojny. Bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają toprowcy. Ślisko wysoko w górach, a ludziska wchodzą, a potem toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Ciśnienie w Toruniu utrzymuje się dzisiaj w normie, ale w kolejnych dniach może się to zmienić. Jutro czeka nas zmiana aury w Toruniu. Przygotujcie się na możliwe opady deszczu. A dziś na toruńskim niebie towarzyszy nam słońce. Na termometrach mamy z kolei 19 stopni. Spoglądam jeszcze na mapy i widzę, że ruch na ulicach Torunia zaczyna się nam powoli zagęszczać. Na utrudnienia warto przygotować się na moście Piłsudskiego, na ulicy Kościuszki, Skłodowskiej, Kiri i przy przecięciu Olsztyńskiej z Olimpijską.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 15. News Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
7: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
8: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
7: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
6: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
9: Po prostu duży szok.
10: Jak tak można na tak nawet zdolnego człowieka kilka osób poszkodowanych? Co ci ludzie są w ogóle winni?
11: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie, żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a tu taka sytuacja właśnie.
12: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozmawia.
6: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie szpitala południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
13: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
6: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik Topr. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.
2: SK2 News, Toruń.
5: Renata Grudzińska. Zmiany na ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Dziś mieszkańcy będą mogli porozmawiać o organizacji ruchu i parkowaniu po remoncie. Miasto bierze pod uwagę trzy warianty. Ruch dwukierunkowy lub jeden z dwóch układów jednokierunkowych. Konsultacje o 17.30 przy ulicy Tuwima 9. Profilaktyka gruczołu krokowego dla toruńskich mężczyzn za darmo. Można z niej skorzystać w szpitalu miejskim.
14: Największe ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego jest między 50 a 70 rokiem życia.
5: Mówił Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii.
15: Spotkałem znajomego i powiedział, że... Znaczy ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz. Kumasz. I wiesz, co powiedział?
16: No, co powiedział?
15: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia.
16: A to czemu?
15: Bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
2: 100% polskich hitów. SK2.
15: Ale wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w SK2? Że my się znamy.
16: No,
15: my się znamy, tak. Znamy się razem. Na polskich hitach. Tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

0: w ST2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na 3 trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane. Kierowcy się cieszą, obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami, południowa obwodnica Tarnowskich Gór, tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa, ale uwaga, ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić, to? Liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze.
1: SK2.
0: A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie, choć lato powoli tak. Kuba i Kuba w SC2.

0: Hity takie jak ze snu będę miał dla was za chwilę, m.in. Kaśka Sochacka z Cortezem w numerze Jak my, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski Wesce 2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie ty wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać, tutaj widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie.

0: kolorowych, rozpompowanych czasopisemkach przyznał, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu, ale też był w kilku nieformalnych związkach. Frontman grupy Demono, Andrzej Krzywy, jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Szczyt ruchu na toruńskich drogach w pełni. Cierpliwość przyda się kierowcom na trasie w kierunku Rubinkowa. Ulica Kościuszki, Żółkiewskiego i Szosa Lubicka. Tutaj z pewnością poczekacie dłużej. Nie najlepiej wygląda także sytuacja na Polnej, Grudziąckiej i Legionów. Utrudnienie napotkacie także na Łódzkiej.

0: opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
3: Nie było o nim głośno. Nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
4: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
2: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
5: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
6: W kolejnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
2: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
7: SK2 News, Toruń.
8: Renata Grudzińska. Południowa jezdnia ulicy Kościuszki w Toruniu zamknięta dla autobusów od jutra. Pojadą objazdami.
9: Pojadą objazdem ulicą Warneńczyka przy Kaszowniku Chrobrego z pominięciem przystanku Świętopełka 01.
8: Mówiła Sylwia Deręgowska z MZK. Linie będą zatrzymywać się na tymczasowym przystanku Garbaty Mostek 4. W piątek ruszą prace pielęgnacyjne na łąkach przy moście Piłsudskiego w Toruniu. Zabiegi mają ograniczyć zarastanie mokradeł i stworzyć lepsze warunki dla ptaków. Więcej na torun.pl.
10: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterię na maksa z Samach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie Newsów SK2, 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu na wysokości Poręby. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: Gitarki w rytmie ska, T-Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską, jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje. Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi. Spokojnie, mamy też tyle widelców. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
12: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
11: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
12: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
11: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
12: Zdecydowanie tak.
11: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: ST2 Starca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu! Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok? Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle. I widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w ST2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
20: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
24: Do 9 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro w ciągu dnia zobaczymy do 20. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Parasolki mogą się Wam jutro przydać. W prognozach mamy szansę na przelotne opady deszczu. Te mogą pojawić się także w nocy z czwartku na piątek. Chwilami mieszkańcom Torunia będzie towarzyszyć także umiarkowany wiatr, a poziom ciśnienia w Toruniu będzie obniżony. Dziś znajduje się jeszcze w normie. Natomiast jeżeli potrzebujecie czegoś na poprawę humoru, to polecamy się do tego zadania.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
1: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to korzystał z sytuacji.
0: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach, nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
0: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
3: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
5: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20. Natomiast noszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
3: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
25: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
0: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
26: SK2 News, Toruń.
24: Renata Grudzińska. W sobotę i w niedzielę ćwiczenia wojskowe niedaleko Torunia. Prowadzone będą w okolicach Odolionu przez 84. Batalion Lekkiej Piechoty we Włocławku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu krajowej 91 oraz A1. Do 15 października dzieci z Kujawsko-Pomorskiego mogą zgłaszać swoje prace na konkurs Mój Innowacyjny Wynalazek. Jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
27: Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i pomysłowości u dzieci,
24: mówiła Agnieszka Dankowska z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
28: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior z Mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale tu jest energia. Zespół Bratanki wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej. Bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Hurt w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odświeżamy największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jego, jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać, to był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Bero w Radiu SK2, no takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów. No i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA. Tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół. Ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
0: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie z Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił w sumie 9 osób.
12: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecnej żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
0: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymanie, nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
13: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydra i Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: 100% polskich hitów. SK2.
13: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

to jest dobry temat. Słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo, za 2 tygodnie. Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę. No i tam będzie nasz reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na 2. miejscu, także naprawdę mamy spore szanse. To posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów. No i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej w twarz, jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień, nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły, to BAM w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza, 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
5: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
4: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
5: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
4: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
5: Zdecydowanie tak.
4: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów, jak zawsze, i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Na przykład Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Marta Łazerska, jeszcze dziś na godzinę 19.30 możecie wybrać się na rozmowę na temat książki Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji z Michałem Przeperskim. To w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Jutro z kolei możecie wybrać się do Kina Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej o 13.30 i 19.00 do zobaczenia Lalka, a o 16.30 do zobaczenia Obcy. Cały repertuar na csw.torun.pl.
0: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla Was najlepsze muzyczne polskie nowości, no i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z Was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę, a wcześniej będzie numer prosto z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Numer Tak bym chciał, już za kilka minut. A zaczynam rozłukasz z Duńczyk, cześć!

0: Guilty Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów, od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki Wiktor Waligura wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na was.
2: SK2.
3: To nie dusz.

0: Dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni, gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury leci właśnie do Marysi, ale słuchajcie, jeszcze trochę mi tych płyt zostało, także cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, z kim i dlaczego chcielibyście takiego krążka, takiej płyty posłuchać, a ja gram nowy numer właśnie z tej płyty od Wiktora Waligury, Nie umiem kochać już teraz w SK2. Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w Radiu SK2 ma 80 lat, ale cały czas jest w świetnej formie. Koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową. Odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2. Bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Marta Łazarska w najbliższy piątek w Ratuszu Staromiejskim, wernisaż wystawy Joanny Bebarskiej. Poza horyzontem jest to toruńska rzeźbiarka, medalierka i pedagog związana z UMK. Wernisaż o godzinie 17, wstęp wolny. A na niedzielę możecie zaplanować sobie spotkanie z Arturem Barcisiem. To w toruńskim Lizard Kingu. A ja mam dla was zaproszenia. Piszcie na torunmałpaeska.pl, dlaczego to do was powinny trafić.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

I jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niedbawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje, będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław, a teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz, 10 minut po godzinie 20.

0: Happy Set w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk. Śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody. Występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami. Nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.
1: Masz

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: O właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: I po reklamie.

0: Bime w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, w ten piątek odczarują nam jesienny klimat w Toruniu. Neonówka ze swoim pokoleniem DNA pojawią się na toruńskich Jordankach. Dwa występy, godzina 17 i 20.30 już w najbliższy piątek. Jesień można też odczarować metalową muzyką i metalowa inwazja właśnie w Kombinacie Kultury w najbliższą sobotę o godzinie 19. Chcecie być tam i wy? Piszcie na torunmałpa.sk.pl. Dlaczego to do was powinno trafić zaproszenie.
3: Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
9: Cześć.
0: Goral, nie Góral.
9: Nie.
0: Nie Góral.
9: Goral.
0: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
9: Damian Góral na przykład.
0: Damian Góral. Dawid. A lubisz góry czy nie?
9: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
0: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
9: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie, tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
0: I trzeba o chłopakach powiedzieć, imionka.
9: Tak, Bartek Cioczek, tak, Czarek jest. Dziadosz, no i to tyle.
0: I co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
9: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły, Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył, natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym, Maćkiem, poznaliśmy się w szkole, no i założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć, potem już nam...
0: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
9: No pewnie, cały czas.
0: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały.
9: No,
0: na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą i z perkusistą, dlaczego by nie? Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
9: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
0: Ale fajnie, dyrektorka się zgodziła.
9: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas. Zadowolona była.
0: Dumna jest z ciebie.
9: Dumna bardzo, jak najbardziej.
0: Ja to jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
9: Z muzyki.
0: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
9: nie,
0: chodzi o to?
9: No, z polskiego, tak.
0: Z polskiego.
9: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło potem, że zacząłem pisać teksty. Z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
0: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
9: Tak, wszystkie.
0: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
9: Nie, nie wymyślam. Jestem z sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny, czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia.

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina, muzyczne dziecko. Czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki Happy Set, hymn 78, coś w tym jest. Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały.
1: Tak. Zgadza się, Happy Set, Stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak ktoś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie brzemię, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Nie zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. Koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: prostu chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis. Ta miłość, związek dwóch osób, trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
2: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast
1: z racji ma ostatnie
2: tego,
1: słowo?
2: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
1: Tak jest.
2: To
1: niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
2: To gdzieś tam, no ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral i Carus Phil. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o tym miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchum? To jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cieszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Mm-hmm. Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, bo tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele, bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu.
0: Masz w wysokości?
1: Nie.
0: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne dni.
1: Zgadza się.
0: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
1: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No, na tym bazuje w zasadzie muzyka. Szyby zapadają w głowie.

0: studiu radia SK2. Bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil. Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego. A potem ludzie zaczęli przekręcać, właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego. I potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej. I w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było. No to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie pod ziemię, mrok i depresja.
0: Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne
1: to
0: odczucia zawarte?
1: To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach.

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki natomiast, Bogu. Ale
1: natomiast
0: fajnie.
1: Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jeszcze introwertykiem. No. Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się...
0: Ja jestem jeszcze ani jednej nie napisał.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego, pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie. I...
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. No to natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się?
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.
1: Tak.
0: Icarus Feel, Facebook i Instagram. Jeszcze raz?
1: Icarus Feel Official.
0: Proszę bardzo zapamiętać i od razu tam zajrzeć. Tam są wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, czy się nie uczą, pracują.
1: Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech. Icarus Feel. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca. Jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, no to żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman Icarus Feel. Jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.
1: Dzięki.

0: polskiej muzyki.
1: Kamil Kowalski, dzień dobry, cześć czołem. Dzisiaj zabieram Was w fascynującą podróż przez życie jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej muzyki rockowej. Roberta Gawlińskiego, lidera zespołu Wilki. Nie będzie to zwykła opowieść o piosenkach i albumach. To historia człowieka, który od dzieciństwa wiedział, że jego życie będzie związane z muzyką, a jednocześnie nie utracił poczucia humoru, wrażliwości i dystansu do samego siebie. Robert Gawliński urodził się 31 sierpnia 1963 roku w Warszawie. Miasto nad Wisłą, z historycznymi uliczkami, specyficznym zgiełkiem, miało w sobie coś, co od zawsze przyciągało artystów. Już jako mały chłopak wyróżniał się Robert wrażliwością i ciekawością świata. Spędzał godziny słuchając muzyki na winylach, które przewijały się w jego domu. Robert Gawliński był wychowywany przez matkę. Gdy miał 7 lat, jego ojciec opuścił rodzinę. W wieku 19 lat zakończył edukację z wykształceniem średnim. Nie zdawał jednak matury. Był zbuntowanym nastolatkiem, a z uwagi na swój ekstrawagancki wygląd miał założone nawet 2 sprawy w sądzie dla nieletnich. Nie zawsze byłem najgrzeczniejszy, ale byłem ciekawy wszystkiego. Jeśli coś mnie interesowało, chciałem to odkryć po swojemu. Wspominał w jednym z wywiadów. Ta ciekawość stała się fundamentem jego późniejszej kariery muzycznej. Nie bał się podejmować wyzwań i szukać własnego stylu. Gdy miał 16 lat, dołączył jako wokalista i gitarzysta do punk-rockowego zespołu Gniew, który istniał w latach 1979-82. Następnie należał do nieustraszonych łowców wampirów, a w noc sylwestrową 1982 roku założył zespół Madame, z którym wystąpił na festiwalu w Jarocinie w 1984.

Grupa Madame dała Robertowi szansę nauki pracy zespołowej, komponowania i budowania własnych piosenek. Tam powstały jego pierwsze teksty, które choć niedoskonałe, pokazywały charakterystyczną wrażliwość i literacki zmysł Roberta. Po rozpadzie Madame Gawliński udzielał się w zespołach Made in Poland oraz Złotousty i Anioły, który założył z Markiem Jackowskim. Zespół ten rozpadł się jednak po tym, jak Olga Jackowska postanowiła reaktywować Madame. W 1986 został muzykiem zespołu Opera. Tworzyli go dawni muzycy Republiki, jednak i ten zespół nie przetrwał długo. Rozpadł się po reaktywacji Republiki przez Grzegorza Ciechowskiego i po rozwiązaniu Opery nawiązał Robert współpracę ze Zbigniewem Hołdysem. Wtedy też powstał zespół The Didet Bidet, który tworzył muzykę określaną przez Gawlińskiego jako taki psychodeliczny punk rock. Ale prawdziwy przełom nastąpił na początku lat 90., gdy Robert założył zespół Wilki. Nazwa nie była przypadkowa. Wilk, samotny, niezależny, stał się symbolem tego, co zespół chciał wyrazić swoją muzyką. Wilki od początku były zespołem wyjątkowym. Mocne gitarowe riffy łączyły się z melodyjnym wokalem Roberta, a teksty były pełne emocji i często opowiadały historie zwykłych ludzi. Debiutancki album Wilków, wydany w 1992 roku, okazał się prawdziwym fenomenem, a hit Son of the Blue Sky przyniósł zespołowi ogromną popularność.

początkowym okresie wilki nagrywały również utwory po angielsku, mając szansę trafić do szerszej publiczności poza Polską. Robert uważał jednak, że język angielski pozwala eksperymentować z melodią, ale teksty po polsku to one wyrażają emocje.

Tylko w taki sposób można ją porwać do zabawy. Wilki nie były typowym zespołem rockowym. Ich muzyka balansowała między rockiem, popem, a elementami alternatywy. Robert zawsze podkreślał, że najważniejsze jest szczere wyrażanie emocji. Nie interesuje mnie tylko komercja, chcę, aby ludzie czuli moje piosenki, mówił w wywiadach. Album 4 z 1995 roku to doskonały przykład eksperymentów. Poza rockowym brzmieniem pojawiły się akustyczne fragmenty i delikatne elementy jazzowe. Robert podkreślał, że każdy album to odrębna historia, a nie powielanie sprawdzonych schematów. I to również na tej płycie, na czwórce, znajduje się popularna baśka.

Ciekawostką jest to, że Baśka powstała niemal przypadkowo. Gawliński przyznał, że tekst refrenu powstał w prozaicznych okolicznościach, bo w toalecie, kiedy Robert szukał inspiracji i czytał o Balzaku. Nawiązując do słów Balzaka, że trzy symbole piękna to fregata pod żaglami, koń arabski w galopie i kobieta w tańcu. I tak powstał refren piosenki Piękna jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. I nie ma chyba takiego koncertu, no może jeden albo z dwa by się trafiły, na których wilki nie zagrałyby popularnej Baśki. A zespół podróżował po całej Polsce, grając zarówno w halach, jak i na festynach, czy w małych klubach. Warunki techniczne bywały ekstremalne. Czasem awarie sprzętu, problemy z nagłośnieniem, czy zmienna pogoda. To była codzienność podczas koncertowania wilków. A kontakt Roberta z fanami zawsze był ważny. Listy, spotkania po koncertach i rozmowy inspirują Roberta do tworzenia nowych piosenek. Jedna z nich opowiada nawet historię młodej pary, której życie zmieniło się po jednej z piosenek Wilków. A Wilki i Robert są także inspiracją dla młodszych artystów. Wielu muzyków przyznaje, że to właśnie ich twórczość była pierwszym kontaktem z polskim rokiem lat 90., pokazując, że w muzyce można mówić o prawdziwych emocjach, a nie tylko podążać za trendami. W 2004 roku zespół nagrał i wydał kolejny album Watra. Płytę promowały utwory Bohema i Słońce pokonał cień, a dwa lata później ukazał się krążek pod tytułem Obrazki, na którym znalazły się single Na zawsze i na wieczność czy Love Story.

Po sukcesach z Wilkami Robert nie ograniczał się tylko do pracy w zespole. Jego solowe projekty i współprace z innymi artystami pokazały, że ma talent i że jego talent jest uniwersalny. Eksperymentował z instrumentami, aranżacjami i stylami muzycznymi, tworząc projekty pełne emocji i oryginalności. Wilki zdobyły też wiele nagród, Fryderyki, plebiscyty radiowe i wyróżnienia. Robert jednak podkreślał, że najważniejsza jest reakcja ludzi. Śpiewanie piosenek, emocje podczas koncertu i dzielenie się historiami, które zainspirowały muzykę. To dla niego prawdziwy miernik sukcesu. Dziś Robert Gawliński wciąż jest artystą, który inspiruje, porusza i bawi. Wilki są dowodem na to, że szczerość, pasja i autentyczność przetrwają próbę czasu. Każdy koncert, każda piosenka i każdy kontakt z fanami pokazują, że muzyka Roberta nie jest tylko dźwiękiem, jest historią, emocją, doświadczeniem. Robert mówił kiedyś: nie tworzymy muzyki, aby tylko być słuchanym, tworzymy, aby ludzie mogli odnaleźć w niej kawałek siebie, swoje emocje, historię. Jeśli chociaż jedna osoba poczuje to, co ja, to moja praca ma sens. To była nasza opowieść o Robercie Gawlińskim z wilczym sercem. Historia człowieka, który z pasją tworzy muzykę, która przetrwała pokolenia. Dziękuję, że byliście z nami w tej podróży. Kamil Kowalski, do miłego usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska, Twoje życie, Twój wybór, czyli konferencja dla młodych w Toruniu. Uczniowie klas ósmych i szkół ponadpodstawowych rozmawiali na temat uzależnień, o tym, jak podejmować świadome decyzje, jak rozpoznawać zagrożenia związane z uzależnieniami i gdzie szukać pomocy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. O szczegółach mówiła dyrektorka Monika Bartlińska.
2: To jest profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży. Głównie kierujemy ją do takiej starszej młodzieży, czyli szkoły ponadpodstawowe, ale też ósme klasy do nas zawitają. Jest to jeden z głównych elementów tego projektu, ale nie tylko, ponieważ grupy przychodzą do nas również na taki dwudniowy warsztat właśnie z profilaktyki uzależnień takiej psychologicznej, czyli właśnie z terapeutą uzależnień. Mają rozmowę, mają takie spotkanie, ale też mają spotkanie ze specjalistą policjantką, która właśnie też analizuje, mówi o tych kwestiach prawnych, karnych, tak, posiadania, zażywania narkotyków, pokazuje, jakie są w ogóle konsekwencje zażywania ich. Szkoły średnie są świadome, także one przychodzą, wiedzą, po co tu przychodzą i zadają naprawdę bardzo świadome pytania. Co roku mamy coraz trudniejsze to pytania do naszych prowadzących. Młodsze klasy zależy, ale myślę, że temat jest tak ważny i w taki sposób przedstawiony, że do nich naprawdę trafia, że to nie jest taka sucha prelekcja i posiedzimy właśnie, nie mamy lekcji, jest fajnie, tylko rzeczywiście gdzieś ona zostaje, jest to ziarenko zasiane w głowie i ten młody człowiek ma o czym myśleć. Także właśnie o to nam chodzi, żeby tutaj, wiadomo, świata nie zmienimy jedną prelekcją czy jednym warsztatem, ale chodzi też o podnoszenie tej świadomości, że uzależnienia są złe. Właśnie te warsztaty z naszą psycholożką też pokazują, że to nie tylko są środki psychoaktywne, alkohol, ale to są również inne czynniki, które właśnie wpływają na nasze samopoczucie, poprawiają je, nam się wydaje, ale to podłoże, ta potrzeba gdzieś jest zakorzeniona w środku. Ten problem gdzieś tkwi i to jest tylko jakiś tam substytut właśnie, żeby sobie poprawić ten humor. To również są telefony, to również są inne różne dziwne zachowania, tak? Bo bardzo często są to zachowania destrukcyjne, ale po prostu my ich szukamy, zamiast zgłosić się do specjalisty po pomoc. Dlatego naszą prelegentką właśnie jest Marta Markiewicz, która od ponad 9 lat jest osobą trzeźwą i co my też na każdym kroku podkreślamy, kontrowersyjnie czasami nawet niektórzy tutaj wychowawcy czy osoby przychodzące z klasami zastanawiają się, dlaczego właśnie bierzemy taką osobę. Marta jest młoda, ma świetny kontakt z młodzieżą, ale właśnie jej przykład, jej życie ma uświadomić dzieciakom, jak to wygląda tak naprawdę. Że to nie jest tylko kolorowa tabletka czy jakaś inna substancja i fajny humor, fajna impreza, tylko za tym są bardzo trudne decyzje, późniejsze konsekwencje, trudne wychodzenie właśnie z uzależnienia przez wiele, wiele lat. O to nam chodzi, żeby pokazać właśnie, że ty, młody człowieku, decydujesz, czy chcesz iść taką ścieżką, czy inną.
1: O mechanizmach uzależnień, sposobach reagowania oraz możliwościach uzyskania pomocy opowiadała Joanna Roch, terapeutka uzależnień i psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Przez 10 lat związana zawodowo z całodobowym młodzieżowym oddziałem leczenia uzależnień w Toruniu. Kolejną prowadzącą była także Marta Markiewicz, influencerka, autorka książki Bez alko i dragów jestem nudna, organizatorka tzw. trzeźwych imprez. Podzieliła się z młodzieżą własną historią związaną z uzależnieniem i drogą do trzeźwości.
3: Będziemy chcieli zaprosić młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali, chciałam powiedzieć o uzależnieniu, ale właściwie chyba chciałybyśmy, jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów, żeby pogadać o tym, co robić, na co zwracać uwagę, aby to uzależnienie się mogło nie rozwinąć. Nazywam się Joanna Roch, jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Będziemy mówili o sprawczości, o dokonywaniu wyborów i o tym, że właściwie ten wpływ, który mamy, możemy pożytkować w różny sposób. I taki, który będzie dla nas korzystny i taki, który może być po czasie jakoś mniej użyteczny. Tych sytuacji, które mi teraz przyszły do głowy, może być bardzo dużo, natomiast gdybym miała na dużym poziomie ogólności formułować jakiś rodzaj wskazówki, to chyba mówiłabym o tym, żeby pomyśleć, co jest dla ciebie młody, starszy, średnio młody człowieku, wszystko jedno ważne i sprawdzaj, jak te wartości możesz realizować w życiu. Rzadko zdarza się tak, że człowiek chce być najlepszy w uzależnieniu, zwykle to jest dalekie od wartości, więc każde wartości, które będą gdzieś tam wynikały z głębi człowieka, mogą być dla niego wskazówkami na temat tego, jak postępować, żeby zadbać o to, co ważne, a jednocześnie też nie pójść tą ścieżką, która skończyłaby się trudnościami z uzależnieniem, chociaż jak do niego dojdzie, to też oczywiście nie jest koniec. Myślę sobie, że autorytetów mamy wiele i pewnie z dzieciakami jest bardzo podobnie. Najprostsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to pewnie różni bohaterowie ze świata cyfrowego, ale to by była nieprawda o młodym pokoleniu, bo znam też takich młodych ludzi, którzy mają autorytetów, powiedzmy, bardziej autorytety bardziej tradycyjne, polegają, nie wiem, na słowach dziadku, kolegów, rodziców, wychowawców, ważnych dorosłych wokół siebie, więc nie chciałabym tego redukować tylko do różnych influencerów albo innych osób znanych z TikToka. I myślę sobie o tym, że z jednej strony mamy takie trudności wynikające trochę z pędu życia, czyli ze szybko zmieniających się różnych części naszej rzeczywistości, z dostępu do mediów cyfrowych, z tego, że my właściwie nie wiemy do końca jeszcze, jakie konsekwencje z tego dostępu będą wynikały dla młodych umysłów. A z drugiej strony są to wyzwania całkiem normatywne, takie obecne w życiu każdego nastolatka, niezależnie od tego, czy żył w roku 2026, 2016 czy 2006. Czyli takie wyzwania związane z poszukiwaniem swojej tożsamości, z budowaniem relacji, poszukiwaniem i zaspokajaniem potrzeby przynależności. I pewnie czasem jest tak, że te potrzeby udaje się zaspokajać w sposób zdrowy, a czasem bywa tak, że pojawiają się pewne wariacje, które mogą po pewnym czasie przyjąć również formę różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychicznym, które wymagają takiej specjalistycznej pomocy.
4: Trzeba akceptować również swoje wady. Marta Markiewicz, organizatorka trzeźwych imprez, asystentka zdrowienia, prelegentka, dopóki one jakoś nie oddziałują na zewnątrz i bardzo nie wpływają na codzienne życie, to nie ma co z nimi walczyć.
5: A podczas tych rozmów z młodymi, oni są chętni, dzielą się swoimi doświadczeniami, jakby chcą nawiązywać ten taki kontakt twarzą w twarz, no bo wiadomo, teraz bardziej żyjemy jednak w cyfrowym świecie.
4: Zazwyczaj po takim spotkaniu przychodzi do mnie młodzież porozmawiać, więc tak, ale nawet jeżeli nie, to piszą jednak na mediach społecznościowych. To bardzo zależy. Najczęściej są to raczej zadawane pytania, a nie mówienie o swoim doświadczeniu. I zazwyczaj,

0: trzeci w programie, w projekcie Bezpomagaczy, realizowanym dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. 2 lata temu, 3 lata temu i teraz w tym roku z naszej szkoły uczestniczyły po 2 klasy w warsztatach, które tak naprawdę miały na celu profilaktykę uzależnień, ale taką, powiedziałabym, szeroko rozumianą, ponieważ były zajęcia nie tylko dotyczące rozpoznawania uzależnienia, ale również podniesienia kompetencji miękkich wśród młodych ludzi, także wzmacnianie postaw asertywnych i też budowanie samoświadomości. A dzisiaj mamy takie podsumowanie tego projektu.
1: Jak pani patrzy na współczesną młodzież, jeśli właśnie chodzi o te uzależnienia?
0: Tak, mają problemy. Ja mogę tutaj ze swojego jakby doświadczenia powiedzieć, że przychodzą, mówią o swoich trudnościach i widzę, że takim wspólnym mianownikiem to jest to, że nie potrafią radzić sobie ze stresem i potem szukają redukcji napięcia i często właśnie wchodzą w uzależnienia. I dlatego też myślę, że projekt jest bardzo dobrze pomyślany, żeby wzmacniać ich kompetencje miękkie, tą postawę asertywności, a dopiero w dalszej jakby perspektywie mówić o uzależnieniach. Pani zapytała mnie, jaka jest młodzież. Młodzież, myślę, że bardzo potrzebuje wsparcia osób dorosłych i też takiego wsparcia, żeby oni zrozumieli samych siebie. I to jest kluczowe, bo jak zrozumieją samych siebie, jakie mają potrzeby, jak sobie radzić z zaspokajaniem tych potrzeb, to wtedy też nauczą się, jak konstruktywnie radzić sobie, jeżeli tych potrzeb po prostu nie ma, nie są zaspokajane.
1: Myśli pani, że przez to, że właśnie rodzi się ten stres i to, że czasami ciężko nam rozmawiać, to też jest konsekwencja tego, że po prostu zamykamy się w tym cyfrowym świecie, nie tylko dzieciaki, ale my dorośli też, przez co trochę odbieramy sobie tę możliwość komunikowania się tak twarzą w twarz.
0: Dokładnie tak. W ogóle wszystkie badania takie naukowe, raporty dotyczące dzieci, młodzieży mówią o tym świecie wirtualnym i o negatywnych skutkach korzystania z mediów społecznościowych i takie, myślę, że dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. To też myślę, że to jest taki kolejny jakby problem, który z jednej strony jesteśmy w tych social mediach, ale z drugiej strony to nie daje nam satysfakcjonujących relacji, wręcz jeszcze bardziej pogłębia w nas samotność. Ja myślę, że zadanie dla nas, dorosłych do odrobienia, to jest takie zadanie nauczenia się komunikowania z tymi młodymi ludźmi. I przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, czego oni potrzebują, to naszej obecności i czasu dla nich. Żeby oni wiedzieli, że też są ważni i dorośli potrafią z czegoś zrezygnować i być po prostu dla nich.
2: Udział w konferencji Twoje życie, Twój wybór był bezpłatny. Obecna była na niej nasza reporterka Maria Nowak. Toruń okiem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser odwiedził Gród Kopernika, aby nakręcić swój najnowszy film pod tytułem Całopalenie. Wcześniej uwieczniał Toruń na filmie m.in. w 1984 roku, kiedy na gotyckiej Starówce tworzył Rok Spokojnego Słońca. Tym razem ekipa filmowa przejęła nie tylko Stare Miasto, ale również charakterystyczny punkt widokowy nad Wisłą i udała się na zdjęcia również do Złej Wsi Wielkiej. Choć Krzysztof Zanussi nie chciał zdradzać szczegółów filmu, przyznał, że będzie on dotykał tematów metafizycznych i ludzkiej tęsknoty za lepszym światem. Chwalił również życzliwość, z jaką ekipa została przyjęta w Toruniu.
3: To rzeczywiście nie jest przypadek, żeśmy się znaleźli na tej ziemi, a nie na innej. I teraz powiem, że tak jak jesteśmy bardzo wdzięczni, że fundusz filmowy nas wspiera, to jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że spotykamy się z taką serdecznością, życzliwością na wszystkich frontach. Od, prawda, hotelu, no ja dodam do szpitala, bo niestety miałem w czasie zdjęć wypadek, którego ślady Państwo oglądają lekko ukryte, ale dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
2: Film Krzysztofa Zanussiego powstaje przy wsparciu Funduszu Filmowego Kujawy i Pomorze, mówi Edyta Macieja Morzuch, dyrektorka Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim.
4: Nasz fundusz filmowy Kujawy Pomorze rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat zrobił sporo zamieszania na rynku filmowym. To kolejna produkcja, która dzieje się w naszym regionie i co bardzo ważne, nasz region gra właśnie w tym filmie, czyli Toruń jest Toruniem, a nie tylko tłem do potencjalnej filmowej opowieści. Bardzo się cieszymy z tego, że wytwórnia po raz kolejny nam zaufała. Przypominam Państwu, że Ekscentrycy, czyli film, który 10 lat temu zadebiutował, to właśnie była nasza pierwsza produkcja z wytwórnią, więc mamy taki świetny cykl, nam się tworzy właśnie 10-letni, już na 10-lecie tej współpracy. współpracy pan Krzysztof zdecydował się na nagrywanie filmu w naszym regionie. I to bardzo ważne, bo wiem, że to będzie bardzo dobry film, to będzie świetny film na festiwalach i bardzo mocno na to liczymy, że przyciągnie tłumy oczywiście przed ekrany. W przypadku tego filmu to jest 1 000 000 zł. Jest to taki standardowy właściwie wkład w przypadku większych produkcji, które zasadniczo w całości rozgrywają się w naszym regionie, więc trzeba na to zwrócić również uwagę. Świetnie, że miasto Toruń się włączyło również organizacyjnie, logistycznie, ponieważ sceny na Starówce nie obyłyby się bez tego logistycznego wsparcia zarówno służb, jak i koordynujących to wydarzenie dziewczyn z Dworu Artusa, czyli Kawki Jaworskiej, Doroty Grzybowskiej. Wiem, że tutaj ekipa jest bardzo mocno zadowolona również ze zdjęć w Złej Wsi Wielkiej i że pan Andrzej Besztak, czyli kierownik produkcji, nie wyobrażał sobie lepszej współpracy. Także bardzo się cieszymy, że nasz fundusz też tak inspiruje i tak zachęca do tej współpracy zarówno na tym polu filmowym, jak i na tym polu właśnie takim, powiedzmy, administracyjno-samorządowym. Cieszę się, że to kolejna produkcja nasza. W tym roku to właściwie już druga. Kilka premier przed nami. Najbliższe to czerwiec, czyli Toffee Fest, premiera Piernikarek, premiera Drogi Rzadziej Przemierzanej, a na całe kolenie czekamy. Liczę na to, że we wrześniu pojawi się w Gdyni.
2: Z kolei Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia, podkreśla, jak ważna dla miasta jest wizyta ekipy filmowej.
5: Zacznijmy od tego, że Toruń po raz kolejny stał się podmiotem i obiektem zainteresowań filmowców. Pewnie to wynika z prostego faktu, że Toruń po prostu jest piękny, estetyczny i plastyczny. Krzysztof Zanussi po raz trzeci tutaj kręci film. To za sprawą działającego sprawnie funduszu filmowego, który jest stworzony i działa od kilku dobrych lat przy panu marszałku i przy urzędzie marszałkowskim. My poprzez Dwór Artusa jesteśmy zaangażowani w cały ten proces administracyjny. Dwór Artusa stał się takim pośrednikiem pomiędzy administracją, papierologią, a producentami, szczególnie, że często nie nadają na jednych falach, czyli te wszystkie papierologie trzeba wspierać i pomagać wypełniać. Chyba się udało w 100%. Wiele wspaniałych lokalizacji. Ulica Podmurna po raz kolejny wybrana przez Krzysztofa Zanussiego. Mosty, których chyba pan Zanussi też ma do nich jakiś sentyment. Myślę, że powstanie tutaj wiele pięknych obrazów. Co ważne, tym razem Toruń zagra Toruń, bo w wielu produkcjach filmowych Toruń jest po prostu tłem i poprzez swoją uniwersalną starówkę, która po prostu jest stara, gra inne lokalizacje, a teraz Toruń będzie po prostu pięknym Toruniem. Myślę, że każdy taki film, który powstaje w naszym mieście, to jest promocja dla naszego miasta. Przyciąga i zainteresowuje mnóstwo osób z zewnątrz. Są to filmy, które są pokazywane na całym świecie. Myślę, że ten film Całopalenie Krzysztofa Zanussiego przeleci przez kulę ziemską. Myślę, że też jest to taki moment, kiedy widzimy efekty festiwali filmowych, które dzieją się w naszym mieście. Mamy 2 festiwale. Toffee Fest, który za chwilę zostanie odpalony. Mamy Kamerlin rzeczywiście. No i żeby zakochać się w takim mieście jak Toruń, to wiemy wszyscy, że trzeba tutaj przyjechać, go posmakować, dotknąć, zobaczyć. A te 2 festiwale przyciągają artystów związanych z branżą filmową do Torunia. I jest to niesamowita promocja miasta. Myślę, że znamy przypadki, kiedy miasta płacą ogromne fortuny po to, żeby się pokazać właśnie w produkcjach filmowych.
2: Zdjęcia w Toruniu zakończyły się 23 maja.

0: godzinie 18 w toruńskiej Odnowie. Więcej informacji znajdziecie na profilu w mediach społecznościowych Filmowe Kujawy Pomorze. Z kolei na stronie toruńskiej Odnowy również znajdziecie aktualne informacje i program wydarzeń na najbliższe dni. Historia tej dzielnicy to notoryczna degradacja. Chełmińskie Przedmieście to kolejna odsłona naszego cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Spotykamy się tuż za tak zwanym ringiem starówki, aby ruszyć na północ. Chełmionka to jedna z najbardziej eklektycznych dzielnic naszego miasta. O jej historii i współczesnej wersji zanikania opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
1: Naszym cyklem przenosimy się teraz do dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Ja słyszałam, że ty jesteś w ogóle dziewczyna z Chełmińskiego i że gdzieś ta dzielnica bardzo mocno w twoim sercu wybrzmiewa.
2: Tak, jestem z Chełmionki. Faktycznie mieszkałam tam w dwóch lokalizacjach, a w zasadzie nawet w trzech. Najpierw mieszkałam na Grunwaldzkiej, potem na Małochowskiego, czyli na Machorce, a na końcu na szosie Chełmińskiej, ale już przy końcu, już tam w okolicach ulicy Długiej.
1: No to nie tylko historycznie, ale też tak społecznie historia tej dzielnicy gdzieś tam się splatała z twoją, nie wiem, mogę powiedzieć, młodością?
2: Tak, tak, dokładnie. Faktycznie się splatała i byłam bardzo związana z tą dzielnicą. Ale teraz muszę powiedzieć, że poprzez te przebudowy przyznaję się, że czuję się sentymentalnie z nią związana, ale nie lubię tam chodzić. Mam naprawdę taką dużą niechęć.
1: O tej przebudowie na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiały, jednak chciałabym najpierw zacząć od początku tak naprawdę. Gdzie zaczyna się Chełmińskie Przedmieście, Chełmionka?
2: No to jest bardzo dobre pytanie. No, myślę, że zaczyna się w tym samym miejscu, co kiedyś, to znaczy zaraz za Starym Miastem, jak popatrzymy na północ, nawet już część ringu znajduje się na Chełmińskim Przedmieściu, czyli na przykład Urząd Marszałkowski, czy Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia. Natomiast to jest fajna historia, ponieważ pierwotnie Chełmińskie Przedmieście przecież nie było tak daleko od centrum. Te przedmieścia wczesno-średniowieczne, a Chełmińskie Przedmieście było największym przedmieściem średniowiecznego Torunia, one było natychmiast za murami. Tak? To było od razu po prostu, jak za miastem. Przymieść takie przyklejone w pewnym sensie. Dlatego teraz, jak robimy wykopaliska, to znajdujemy te kościoły. Czy Świętego Wawrzyńca, czy Świętego Krzyża, które znajdują się w zasadzie zupełnie przy samym centrum. Tak? Czyli tam, gdzie teraz stoi ten pawilon, gdzie jest piekarnia i Kies Kruchu na Placu Teatralnym. Fajnie to się zaczynało. Tak? Wychodzimy z miasta bramą chełmińską. A to była bardzo ważna część, ponieważ to był trakt do Chełmna. Do Chełmna, do Grudziądza, do Gdańska, czyli bardzo ważna droga. Chełmno wtedy, przypominam, Toruń został na przykład na prawie chełmińskim założone. To było bardzo ważne miasto krzyżackie. A my wtedy również, jak wiemy, prawda, lekko się przyjaźniliśmy. Wychodziło się przez bramę chełmińską i od 1449 roku przez również barbakan chełmiński. Bo Toruń miał barbakan wcześniej, nawet dwa barbakany wcześniej niż Kraków. Tu nas Jan Olbrach popatrzył, mówi, jest jaki fajny barbakan, ja też sobie taki barbakan sobie postawię w Krakowie, taki barbakan. I tak się stało. Barbakan, czyli taki wysunięty punkt obronny, to jest wieża taka, która znajdowała się w wysuniętej części, w zasadzie w fosie, takim odrębnej fosie i wychodzimy dalej i właśnie były te przedmieścia, które miały, wiecie, super gęstą zabudowę, duże ulice. Zresztą niedawno odkopano też cały fragment bruku, normalnie ulicę zasypaną, pięknie wyłożoną brukiem, co świadczyło o bogactwie tego przedmieścia też, prawda? Że to nie było po prostu tam jakaś droga polna w gnoju, tylko była faktycznie ładnie przygotowana. Tam były też taka ta, powiedziałabym, rzemieślniczo-przemysłowa w pewnym sensie, można powiedzieć, część miasta. Na przykład niedawno przy okazji budowy Centrum Kamer Image zostały znalezione sklep z butami, tak? Gdzie było bardzo dużo podeszw na przykład. Czyli tam musiał być jakiś większy zakład szewski. Były oczywiście młyny, no bo to wiadomo, że w tamtym czasie takie rzeczy się właśnie działy i różne inne tam przemysłowe cegielnie, tak? Jest też tam garncarzy i tak dalej. No ale co się stało z tym przedmieściem? Myślę, że wszyscy, którzy już ze mną przynajmniej raz byli na spacerze, to wiedzą, co się działo z przedmieściami. Przedmieścia były oczywiście palone. I to jest ta sama historia. To znaczy przy oblężeniu miast całe przedmieścia się po prostu paliło do żywego, do gołej ziemi, żeby wróg nie miał się gdzie posilić. I to samo spotykało właśnie przedmieście chełmińskie i w zasadzie po potopach szwedzkich, które Toruń nawiedzały, no jak się całą Polskę. W zasadzie się już w tym miejscu te przedmieścia nie odtworzyły, a wynikało to też z tego, że w tym miejscu były tworzone zniszczone bastiony. Zmieniał się system fortyfikacji miasta. I już te mury miasta, które były wcześniej, one nie były wystarczające do obrony, w związku z czym sypano te bastiony, czyli takie te ząbkowania dookoła Torunia. No i jak sobie popatrzymy, no to widzimy, że czasami mamy trochę takich górek. I na Chełmińskim Przedmieściu też mamy taką trochę dziwną górkę znikąd donikąd. No, prawda, no jak idziemy przez Chełmińską jest prosto, tak? Ale jak będziemy szli na przykład deptakiem tym, to musimy wejść po schodach, żeby zejść na dół przy nocie. I to są właśnie te jeszcze późniejszych obwarowań, to są akurat wały, ale czy na przykład Muzeum Fieltornie jest podwalni, tak? Czyli tak ząbkowanie, takie szło, wały to akurat trochę późniejszego okresu, ale właśnie tak to wyglądało. Czyli te tereny zostały przekształcone jakby te tereny takie obronne, forteczne, a kościół świętego Wawrzyńca znalazł się wewnątrz bastionu. I jak patrzymy sobie ten stary plan, tak, który na przykład na podmurnie jest namalowany przez Iwonkę Lindman, tam widać, że w bastionie samym jest tak wciśnięty kościół. No i prawda, no wobec że tego, że kościołów było dużo, no to co poległo? No nie bastion, tylko kościół. Więc kościół został też rozebrany. A przedmieście chełmińskie odrodziło się właśnie jakby dalej, tak? Za tymi bastionami. I jak przyjrzymy się już właściwie niewielkie ilości zabudowy, to ona była taką trochę jak we wsi ulicówka się robiła. Czyli w miarę taka zorganizowana zabudowa na ulicy Chełmińskiej, a pozostałe to były trochę takie ogrody na przykład. Piękny był ogród Wiktorii, gdzie zresztą pani Joanna Łyskowska miała pierwszy kinematograf, czyli teatr świetlny. I on był tam, gdzie teraz jest na Grudziąckiej, na początku Grudziąckiej Wydział Fizyki, tak, fizyki i astronomii chyba, one właśnie jest tam. A dalej to starzy mieszkańcy Chełmionki, tak jak ja. Jak ja mieszkałam na Machorce, to wszyscy pamiętamy, że były ogrody Małchowskiego. Kończyło się pięknymi ogrodami, które ciągnęły się aż do cmentarza, aż do Wybickiego, która była taką drogą naprawdę dziurawą i w zasadzie mało uczęszczaną, aż do cmentarza i tam się chodziło na uczciwe pachty. Tam normalnie rosły jabłka, gruszki i różne warzywa i rośliny i drzewa i to były w takie właśnie zupełnie inne tereny. Zresztą zobaczcie, Chełmińskie Przedmieście nie jest tak uporządkowane jak Bydgoskie. Bydgoskie to są kwadraciki, parcele, prawda? Wszystko elegancko poukładane. A tamta zabudowa była taka właśnie bardziej mieszkalno, raczej biedniejsza, może robotnicza, właśnie dużo tego pruskiego muru, który był raz, że z uwagi na obostrzenia te forteczne ważne, ale dwa, że on też był w miarę tani w budownictwie, prawda? Więc miał taki charakter raczej właśnie taki miejsko-podmiejski, nie taki wielkomiejski jak na Bydgoskim Przedmieściu, ale też niesamowicie wartościowy. I zobaczcie tą Podgórną, jak ona tam się kręci, Kołłątaja, nie? Lewal, to wszystko są po prostu tak pokręcone ulice, że nie wiadomo o co chodzi.
1: Powiedzmy jeszcze, do którego momentu, czy o potopie szwedzkim, czy o wojnach napoleońskich, do którego momentu ta Chełmionka zdążyła się, że tak powiem, rozrosnąć i jak wyglądał ten obszar później?
2: No właśnie ta pierwsza Chełmionka, ta, która znajdowała się zupełnie przy samym Toruniu, to tak naprawdę mniej więcej 1703 rok, czyli to oblężenie ostatnie szwedzkie, zdaje się, już w zasadzie zakończyło całkowicie funkcjonowanie tej części, choć należy pamiętać, że raczej już musiało to zniknąć wcześniej właśnie z uwagi na rozwój tych fortyfikacji. To wszystko się przeniosło dalej. Natomiast druga część Chełmionki, która się rozwinęła dalej, no to trochę nam coś jeszcze zostało, nie? Natomiast kolejne różne decyzje miejskie, na przykład niesamowita przebudowa szosy chełmińskiej, która pochłonęła ogromną ilość tej właśnie zabudowy, która tam była oryginalnej, dużą ilość tego pięknego pruskiego muru, który tam jeszcze pozostał. Czy na przykład obcięcie, no to całkiem niedawne piekarni na Chełmińskiej, tak? Gdzie po prostu został tylko tylny budynek. Tam nie tylko był pruski mur, tylko były też takie właśnie dosyć niskie, czerwone, z czerwonej cegły takie budynki. No i to wszystko zostało pochłonięte teraz, tak? W przeciągu ostatnich 10 lat tak naprawdę zniknęło. Nie? Kasztanowce. Ile było kasztanowców na Chełmińskim Przedmieściu? Ja kiedyś rzuciłam prośbę na grupę, że był taki piękny kasztanowiec na Chełmiński, na rogu Małchowskiego i właśnie Chełmińskiej i dostałam mnóstwo zdjęć. Nie? Ludzie pamiętali te kasztanowce. To była piękna, zacieniona ulica jak w Toruniu. Czy na przykład, zobaczcie, teraz w ogóle zrobili już to kolanko, no już dobrze, bo to takie kolanko od talety jest, nie? Takie tam na tej Chełmińskiej. Przy tym kolanku tam przecież były te założenia, takie domy willowe tak naprawdę, prawda? Które były cofnięte, tam był ogród wielki z przodu, no i nie ma. No to wszystko zostało obcięte i nagle te budynki bez tych założeń ogrodowych tak sterczą w ogóle jakoś dziwacznie. Ja nie wiem, i po co taka autostrada po dwa pasy w każdą stronę, po środku gigantyczne przestrzenie, nie wiem. Ale to nie na temat, przepraszam bardzo.
1: No to powiedzmy, gdzie tej starej Chełmionki możemy szukać?
2: Starej Chełmionki, no, to bardzo dobre pytanie. Na przykład, jak jest ulica Podgórna? Mamy skrzyżowanie Podgórnej z Chełmińską, czyli jak jedziemy Chełmińską w kierunku wrzosów, skręcamy w prawo. I zaraz po lewej stronie będziemy mieli ulicę Graniczną, tylko się bardzo śpieszcie, bo to już też jest zanikająca sprawa. Tam się znajduje kilka budynków właśnie, jeszcze troszkę pruskiego muru i takiej typowej zabudowy właśnie tego typu, czyli takie te niskie, jednopiętrowe budynki z dwuspadowymi dachami. Kawałeczek dalej na prawo, drewniane budynki jeszcze się zachowały. Jest taka drewniana chata, nisko położona i ona zdaje najmniejszej jeszcze szansy, że przetrwa. Potem dalej już znowu nie mamy nic. No kiedyś Podgórna była fajna, nie? Ale już na przykład widzę na kolejnym budynku, że na Podgórnej już jest, że na sprzedaż i to po prostu wszystko poleci. Często się słyszę, że to były budynki takie z metra cięte, że z katalogu, że one nie miały swojej wartości. Ale dlaczego budynki z katalogu nie mają nic swojej wartości? Bo niesamowitym wartością Chełmińskiego Przedmieścia, popróbujcie tego, to jeszcze zobaczyć, bo trochę tego jeszcze, to trzeba tak się trochę poszwętać właśnie, ale szczególnie Podgórną polecam, Graniczną, czyli od Podgórnej tutaj w tą stronę, powiedzmy do centrum, do PCK, powiedzmy do Odrodzenia gdzieś tam w tych okolicach, była taka ta właśnie przedmiejskość. Te domy z ogródkami, na Wiązowej jest piękny budynek, jeszcze jeden z ostatnich, z taką fajną, długą, takimi schodami, taką werandą na pierwszym piętrze, z takim gankiem w zasadzie, więc gdzieś tam trochę tych skarbów trzeba poszukać, ale to było takie sielskie, anielskie. Dla mnie Chełmińskie Przedmieście było sielskie, anielskie, a jeszcze było na Kołłątaja, w zasadzie był taki pub, klub, powiedziałabym bardziej, Baba Jaga. I to była taka buda z dykty, gdzie można było kupić również tanie wino na szklanki. A dzieci tatom chodziły w niedzielę po kościele z kanką na piwo. Tam takie rzeczy się robiły. Ale na przykład na Górce jest Dom Kata. Teraz to bardzo nie warto oglądać, ale będzie rewitalizacja. Miejmy nadzieję, że fajne rzeczy tam się zadzieją. To jest zaraz obok Gimnazjum Akademickiego.
1: No właśnie, powiedzmy o tym, że tam, gdzie niektórzy kojarzą rakarnię, no to tam swego czasu właśnie Kat mieszkał.
2: No właśnie tak. On tam wykupił sobie dom, no bo to była poważna instytucja. To Kat to był poważny zakład, to on miał pracowników, to tam nie było to tamto, więc tak. Faktycznie tam mieszkał, potem była rakarnia, potem mieszkali ludzie, tak po prostu z przedziału. I teraz dzięki staraniom właśnie ludzi z Chełmińskiego Przedmieścia udało się to uratować, ale gdzie jeszcze warto? Kawałeczek dalej po drugiej stronie. Był dawny sklep wileński, taki budyneczek, taki jakiś trochę nie wiadomo, takie odwołanie, jakiś tam pałacyk prawie, że pajacyk taki, powiedziałabym troszkę. Nie, mniej więcej naprzeciwko, ale patrząc tą stroną jest pięknie odnowiona kamienica przez Janasu. Ta właśnie taka niska, czerwona, z fajnym muralem i budynek, który znajduje się obok, na tej odnowionej kamienicy, w którą przecież wjechał samochód. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na słupach stało całe piętro, pierwsze się utrzymało tylko na słupach i tam ta kamienica została odnowiona, ale co tam jest fajne? Chyba przy tej kamienicy zachowało się jeszcze to, co jest niesamowicie ważne też na Chełmińskim Przedmieściu. Szajelki i podwórka. Bo jak będziecie chodzić po Chełmińskim Przedmieściu, to koniecznie trzeba wchodzić w podwórka. Tam nie należy się bać, nie jest tak źle, naprawdę, ale są właśnie tak, te szajerki, szałerki, różnie to się mówi. Tam było mnóstwo gołębników kiedyś. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jestem kociara, zawsze miałam koty, nie? I te koty zawsze były takimi, no, prawda, problematycznie było wypuszczanie, bo były gołębie i gołębiarze, no, niekoniecznie kochali koty, które to kochały i gołębie. Ale te podwórka to był fenomen. To życie podwórkowe faktycznie, gdzie były właśnie trzepaki, to nie jest tylko blokowy wynalazek i czasami garaże, ale to życie tam się faktycznie toczyło.
1: Teraz też w dalekosiężnych planach jest zrobienie ze starego dworca Północ kolejowego Muzeum Kolejnictwa, więc też jest okazja, żeby tam trochę życie wróciło i nawet podobno trochę połączeń.
2: No super by było, bo to jest piękne połączenie, to jest trasa na Unisław. I to jest trasa na Unisław, która miała na przykład przystanek PKP na Barbarce. I ja jeździłam kiedyś tym pociągiem, ja właśnie tak jeździłam na Barbarkę. Po prostu szłam na pociąg sobie tam i jechałam pociągiem na Barbarkę, przydałam na Barbarce, wracałam pociągiem. Więc super by było przewrócić tą trasę, bo raz, że ona jest w ogóle przepiękna, jedąca przez las, dwa, że w Unisławiu mamy górkę narciarską, więc można by było sobie, prawda, jeździć. No sam dworzec też był naprawdę niesamowicie ciekawy, ale też takich opowieści trochę z mchu i paproci, niekoniecznie budowlanych, to myślę, że wszyscy, którzy jeździli kiedyś autobusem linii numer 10, bo tak się kiedyś jeździło na Wrzosy, pamiętają, jak dziesiątka stawała koło dworca Torun Północ i autobus stał pół godziny, bo zwrotnica, to znaczy zawracanie jakieś tam, czy przestawianie pociągów było centralnie na tym przejeździe kolejowym, a tam był właśnie też tor kolejowy do jednostki rosyjskiej.
1: Kto mieszkał na tym drugim Chełmińskim, mogę tak powiedzieć?
2: No właśnie, no to była w zasadzie dzielnica właśnie trochę taka biedniejsza. Ci bogatsi ludzie mieszkali bardzo często, no bo to jak opatrzymy sobie tak całościowo na Toruń, to tak. Bydgoskie Przedmieście to właśnie była ta bogatsza raczej dzielnica, prawda? Której mieszkali ci ludzie, którzy wyżsi urzędnicy i tak dalej, tak? Na Chełmiące ci bardziej średni. Potem było Jakubskie, które było bardzo przemysłową częścią Torunia, no i Mokre, które było kiedyś wsią, tak? Jak opatrzymy sobie te przedmieścia po tej stronie, jeszcze było przedmieście Świętego Jakuba, no ale to dużo wcześniej jeszcze. Więc tutaj mieszkali raczej ludzie, którzy właśnie niekoniecznie byli bardzo majętni, ale to też nie była jakaś specjalna. Kazimierz Ulatowski miał swój dom własny na Legionie. Na na przykład. I w latach 30. na przykład tam się bardzo rozbudowywało, bo to było trochę te wolne parcele właśnie. I tam na przykład, jak popatrzymy sobie na Legionów, początek Legionów, to mamy sporo takiego budowlanego modernizmu bardzo ciekawego też, także to też o tam warto bardzo zajrzeć, w tą taką trochę późniejszą zabudowę. Natomiast jak ja mieszkałam na Machowskiego, to muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawie. Pierwsze naprzeciwko miałam bibliotekę, tam była jakaś biblioteka, rewelacyjna biblioteka, mała, osiedlowa, świetna. Na ulicy Krótkiej i Końcowej były nawet takie chaty wiejskie niskie, gdzie jedna kobietka hodowała kury. Ja jej zanosiłam łupinki i chleb i ona dawała mi jajka za to, więc tam było gospodarstwo. No ale my się wychowywaliśmy typowo właśnie na podwórkach. To była bieganina wspólna, także takie życie, powiedziałabym, było bardzo podwórkowe też, także nie tylko blokersi mają takie.
0: W drugiej części naszej rozmowy poruszymy także inne aspekty historii Chełmionki, jak na przykład balonowe i sportowe tradycje. A więcej szczegółów czy historycznych ciekawostek znajdziecie także na naszej stronie sk.pl. Tam znajdują się inne odcinki z cyklu Z mikrofonem na toruńskich osiedlach.
3: Magazyn muzyczny.
4: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkuni, bardzo mi miło, cześć.
1: Bardzo mi miło, dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
4: Czas płynie, ale nie widać tego po tobie, świetnie wyglądasz.
1: Dziękuję.
4: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
1: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
4: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
1: Zgadza się.
4: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
1: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była mimo wszystko czasowo przynajmniej na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10.

0: szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, ja byś chciał zapytać.
0: Nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamu, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest fatamorgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w
0: to
1: najlepszym momencie.
0: Miraże.
1: Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
0: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę albo najwięcej z lwa.
1: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Luciola, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: powiedziałem. Ale wiesz, co jest piękne? Że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu.

0: Music on the Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: Mm-hmm. A to nie jesteś pierwszy,
0: nie jestem
1: tak
0: pierwszy,
1: mówi.
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll.
1: To był proces naturalny. Ja mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: Aranżacje są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszkoń jest wolność?
1: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło, w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
0: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
1: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość. I moim nałogiem z takich codziennych, banalnych spraw jest kawa.
0: I czekolada.
1: Która zresztą stoi, tak. No można to też połączyć. Czekolada, kawa z czekoladą po prostu najlepsza, no.

Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz, kiedy sobie wspominam, to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że

0: wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie, bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja często? Nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należy do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą
0: na
1: o tym,
0: sofie.
1: Jak to było tak, jak to było cudownie. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam sobie ten czas, kiedy te piosenki były takie bardzo aktualne, królowały na listach przebojów, ale to służyło temu, żeby stworzyć ten projekt, a nie temu, żeby powiedzieć sobie, że wtedy było pięknie, a teraz jest jakoś inaczej czy dziwnie.
0: Wiele rzeczy się zmienia. Raz się zmieniają rzeczy na lepsze.
1: A i tak dochodzimy do tego, że oprócz błękitnego nieba w życiu...
0: Niektóre rzeczy zmieniają się na lepsze, niektóre najgorsze, ale niebo zawsze jest to samo.
1: Tak, nic nam dzisiaj nie potrzeba.
0: Tak, i nie trzeba robić w ogóle hałasu, tyle hałasu, a tu taki nieład klasycznych harmonii dźwięków widzę w tym numerze.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Jest głośno, jest
1: szybko. To jest numer, którym bardzo się pobawiliśmy. Ja również tutaj odważyłam się pobawić trochę bardziej z interpretacją, więcej jakoś bardziej zaszaleć.
0: No bo to taki twój styl, czy bardziej wolisz ciszę pośród czterech ścian?
1: Ale trudne pytanie mi teraz zadałeś.
0: No.
1: Ja lubię, bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
0: Ekstrawertyk.
1: Potrafi
0: introwertyk.
1: Się zmienić z minuty na minutę.
0: Mm-hmm.
1: Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. No, jestem kobietą.

0: lubisz tańczyć tango?
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Roxane z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać, ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałeś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu. To on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam. Więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze. A było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało, dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żalił ci się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: był tak
1: nigdy.
0: Skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklaskuj rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na te? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany. No piosenkę, którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej.
0: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
1: No zdaje się, że
0: jesteś wyjątkiem.

0: O czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie. Teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam. Jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia i czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka,
0: mój... A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli, tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąbie.

0: Kocham cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym
0: bo
1: bardziej,
0: słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest taki przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju, to były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej, ale
0: nad którym numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że, wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem.
2: Kocham

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. No, oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.

0: być.
1: Kora z Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
2: Ja mam taką nadzieję.
1: Naprawdę.
2: Bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
1: nie musisz
2: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
1: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Bardzo Ci dziękuję.
1: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
2: Tak jest.
1: Do zobaczenia. Pa.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,